Gotów li si za dwa dni čistá energia? Spice Music Festival 2026. Súčasťie tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana.

gotowy sik za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnie tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana. The Underdog Project. Chantel.